0: Renata Penezić i Krunoslav Babić izveli su Do Giraffe and Bear za
1: Rondo
0: i Alla Rondo
1: Milinka Uberske.
0: Ana Benić, flauta, Dani Bošnjak, flauta, Dubravko Palanović, kontrabas i Marko Mihajlović, vibrafon.